jak to se nie, nie, nie mamy. Ej, kochamy mi najdę nie kupony. Kochamy mi nie kupony so mną. Obędzuj mi jadę.